bendecido y chcę ti jeszcze obawiać. I chcę ci jeszcze wyjść i lewata tu z mano. I kajgat kotyn kargę czapę, a ci kontent, chcę alwa sorachę.